Ni potok s ribama od srebra, ni mladost, vrijebe, vlažna oka, ni jabuka.